Tula, ungi bangalo musindo. Tula, tula, tula, puma pandi. Injo museven ziwayo. Injo museven ziwayo. Injo museven ziwayo. Kungu kongota. Injo museven ziwayo. Injo museven ziwayo.